pijesz piwo jako gdy sy. Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy. A co plastycka operacja? Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy. Nechceś trochę zwiecieć wejce? Nachcy, nachcy, nachcy, nachcy.